bebree. Ewade nya niam akese wo abrapom. Ewade nya niam akese wo mama abrapom. Ewade nya niam akese wo mama ma abrapom. Wo nananom ne wasefo abrapom. Wa wadiem wa adwuma mo wo sikasem wa kwantum a ewade nya niamu akese wo ma di suem a ewade nya niamu akese wo mama wadiem a ewade nya niamu akese wo mama ma wadiem a ewade nya niamu akese ewade a oyɛ niamu akese no wo nya niamu akese ewo okunu abrabom a ewo yira abrabom a ewade a o ma anigye